0: málou, ne jako já, ne jako já, ne jako já, ne jako já.
1: Posloucháte Radio Xaver.